Pozdrowi wystakło, żeby usłyszeć pustynię. Zapor z letnich wrata, krzyż se prawą smiluje. Snikar praznik pletny, ustający predaje. Krowi sztaby skudzi.